0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: czwartek, 30 dzień lipca, na zegarach mamy 6:00, w Radiu Gra czas na pierwsze dziś informacje.
1: Dźwięk syren alarmowych obudził przed 4:00 rano mieszkańców wschodniej Polski. Alarm słyszany był m.in. w Lublinie. Rzecznik wojewody potwierdza nam, że alarm był uruchomiony na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z możliwymi zagrożeniami z powietrza. Nie ogłoszono go tylko w północnej części Lubelszczyzny. Po 4:00 rano alarm został odwołany. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu dyżurnych myśliwców w związku z uderzeniami Rosji na terenie Ukrainy. Do Polski wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla niemal całego kraju, z wyjątkiem regionów na północnym wschodzie i południu. Najgoręcej będzie na zachodzie, nawet 36 stopni. W pozostałej części Polski, z wyjątkiem Warmii i Mazur oraz Podlasia, na termometrach od 30 do 34 kresek. Noc z czwartku na piątek też nie pozwoli odetchnąć od gorąca. W wielu regionach będzie powyżej 20 stopni. W kolejnych dniach do upałów dołączą też burze.
2: Jeśli chodzi o to, co czeka nas w piątek, to istnieje ryzyko wystąpienia burz z opadami do około 20 mm i porywem wiatru do około 70 km na godzinę.
1: Mówi nam synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. W sobotę nie będzie padać tylko na południowym zachodzie, poza tym nadal gorąco, do 35 stopni na Podkarpaciu. Muzyczny świat pogrążony w smutku po tragicznej śmierci Glena Hansarda. Irlandzki wokalista zginął w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. W 2008 roku zdobył Oscara za utwór Falling Slowly. To była najlepsza piosenka oryginalna. Znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Once. Hansard był wokalistą i założycielem zespołu rockowego The Frames. Miał 56 lat.
0: Trochę o pogodzie teraz dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Na dobry początek dnia to będzie bardzo ciepły, nawet upalny dzień. Już na początku dnia wysoko na termometrze, a będzie jeszcze wyżej. Dziś we Wrocławiu termometry mogą pokazać 35, według niektórych prognoz nawet 36 stopni Celsjusza w cieniu. Do tego dużo słońca przez cały dzień, a więc pamiętamy dziś o ochronie głowy, o tym, żeby dużo spożywać płynów. Będzie bardzo gorąco. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Wróć, kłaniam się nisko, bo koleżanka zgodnie z wczorajszą zapowiedzią. Krótki wywczas. A my razem budzimy się w ten czwartek, czwartunio. Piotr Kolszowski, dzień dobry, witam i zapraszam na tej fali w Radiu Gra. Razem zostajemy do 9:00. Gramy!

wakacyjne rano i dobrze na tej fali w Radiu Gra. Witam was bardzo serdecznie. Już za chwilę zajrzymy do kalendarza, bo co się okazuje, 30 dzień lipca przynosi nam kilka naprawdę bardzo ciekawych świąt, w tym jedno bardzo słodkie, natomiast nasuwające jedno fundamentalne pytanie dotyczące tej słodkości, której to święto dotyczy. Zabrzmiało tajemniczo? Bardzo dobrze. Za chwilę więcej szczegółów. Zostańcie blisko radia. Gramy.

Dobre granie o poranku, rano i dobrze. W środku wakacji, prawie w samym środku środeczku, bo to 30 dzień lipca przecież w kalendarzach. Julita i Piotr dziś świętują, nie ten Piotr, to znaczy ja nie, ale dziękuję za każde dobre słowo, jeśli takowe spłynie. Leopold, również Rościsław, Abdon i Zdobysław. Piękne imię. Pozdrawiamy wszystkich Zdobysławów. Ale uwaga, wśród świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Wspaniałe święto, warto celebrować, warto pielęgnować przyjaźń. Zamiast na przykład, co niektórzy czasami robią, szukać powodów do zwad i sporów. Przyjaźń, przyjaźń przede wszystkim. Ale uwaga, jest dziś również Dzień Sernika. No i tutaj to fundamentalne pytanie, które przychodzi wielokrotnie, ilekroć pojawia się tylko sernik, zwłaszcza sernik wiedeński, na przykład z rodzynkami czy bez? Po której jesteście stronie? Dajcie znać.

0: Rano i dobrze w radiu gra FM Wrocław na 95.1. Za chwilę gramy dalej, ale wcześniej stajemy na linii rzutów osobistych. Tak, tak, koszykarski WKS buduje drużynę na polską ekstraklasę, czytamy na stronach miejskich. No i rzeczywiście kolejne wzmocnienia po zatrudnieniu Antonego Wrzeszcza. Klub przedstawił pierwszego obcokrajowca, Malik Parsons z USA, dokładnie pochodzący z San Diego w stanie Kalifornia. Rzucający obrońca, czyli rozgrywający, 193 cm wzrostu, urodzony w 2004 roku. Wcześniej grał w Niemczech, w Turcji, w Danii również, a teraz przenosi się do Polski, właśnie tutaj do nas, do Wrocławia, i mamy nadzieję, przed nadchodzącym sezonem będzie solidnym wzmocnieniem WKS-u. Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: pojawi ktoś nowy, taki numer wam zagramy. Między innymi oczywiście do 7, a o pełnej u nas kolejne informacje w raporcie Radia Gra.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski, Rodzińska-Mirowska,
9: Eichmann, Kochut,
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: Reklama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
0: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to fire!
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Trochę o pogodzie teraz dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Na dobry początek dnia to będzie bardzo ciepły, nawet upalny dzień. Już na początku dnia wysoko na termometrze, a będzie jeszcze wyżej. Dziś we Wrocławiu termometry mogą pokazać 35, według niektórych prognoz nawet 36 stopni Celsjusza w cieniu. Do tego dużo słońca przez cały dzień, a więc pamiętamy dziś o ochronie głowy, o tym, żeby dużo spożywać płynów. Będzie bardzo gorąco.
7: To jest Gra FM.

Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1, czyli wakacyjne rano i dobrze. O 7 zapraszamy na kolejne informacje, te najważniejsze, najświeższe z Wrocławia, ale też z kraju i ze świata. A już teraz pędzę z informacją dobrą dla tych, którzy lubią czas do czasu zajrzeć do muzeum, dokładnie do Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, bo tu na nowo prezentowane są szkielety biełuchy oraz nosorożca indyjskiego. Nosorożec indyjski oraz biełucha, nazywana również białym wielorybem. To takie eksponaty, które ostatnio po prostu poddano pracom konserwatorskim. No cóż, stare kości może coś łupać w kościach i wtedy trzeba pewne prace konserwacyjne przeprowadzić. Teraz już oba eksponaty można podziwiać. A i nie tylko te, jeśli ktoś nie był albo dawno nie był w Muzeum Przyrodniczym, to polecamy taką

0: już bardzo blisko 7 na zegarze. W radiu gra. Oznacza to, że za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie, trochę szczegółów pogodowych też będzie. Będzie też horoskop, jak się doskonale domyślacie, trochę inny niż zwykle, niż wcześniej. Bo ja w gwiazdy patrzę zupełnie inaczej niż Oliwia. Nie twierdzę, że lepiej. Inaczej na pewno.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: W kalendarzu czwartek, 30 dzień lipca, na zegarach jest 7, w radiu gra, czas na kolejny raport.
6: Dzień dobry, Daniel Chawrylenia z tej strony. Zaczynamy poranny raport w Radiu Gra. Dwaj mężczyźni podejrzani o brutalny atak na obywateli Ukrainy we Wrocławiu trafili na 3 miesiące do aresztu. Tak zadecydował wczoraj Sąd Okręgowy. Adam C. i Tomasz M. są podejrzani o pobicie i znieważenie na tle narodowościowym. Relacja Martyny Czerwińskiej.
7: Kiedy Adam C., znany, karany już bokser na gołe pięści, wchodził na salę sądową, powiedział dziennikarzom, że żałuje tego, co zrobił i przeprasza, ale jak tłumaczył, to on został zaatakowany. Taką linię obrony przyjął wspólny adwokat podejrzanych. Jak przekonywał, film, który obiegł media, przedstawia tylko finał zajścia, a wszystko zaczęło się w sklepie. Według obrońcy nie ma też dowodów na to, że atak miał tło narodowościowe. Tomasz M. mówił z kolei przed sądem, że zaatakował, bo chciał pomóc koledze. Przyznał, że zgubiły go emocje.
6: Młodszemu mężczyźnie grozi 5, a starszemu 7,5 roku więzienia. Zmieniamy temat. Wzrost liczby zachorowań na WZW typu A nie jest nowym zjawiskiem. Od kilku lat obserwuje się go w całej Europie. Czy jest się czego obawiać? Sytuacja epidemiologiczna jest pod kontrolą, zapewnia w rozmowie z Radiem Gra Magdalena Mieszkowska z wrocławskiego Sanepidu.
8: I to nie jest szczepienie obowiązkowe, ale zalecane, ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach, zwłaszcza osoby, które często podróżują, powinny bezwzględnie się na WZW typu A zaszczepić. Następnie drugą formą profilaktyki to jest oczywiście higiena rąk, czyli w momencie wyjścia z toalety, przyjścia z miejsc publicznych, przed oczywiście posiłkiem powinniśmy bezwzględnie myć ręce.
6: Wybierajmy też jedzenie pochodzące z bezpiecznego i sprawdzonego źródła.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
6: Przed 4 rano w Lublinie zawyły syreny alarmowe. Zostały uruchomione w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zdecydowało o poderwaniu myśliwców. Alarm trwał około 10 minut. Daniel Chawrylenia ciągle z Wami. Pora na poranny raport sportowy w Radiu Gra. Ślęza Wrocław kontynuuje letnie wzmacnianie kadry. Do zespołu dołączyło 3 młodych zawodników z doświadczeniem na poziomie 3. i 4. ligi. Karol Kowalczuk, Mikołaj Kuc oraz Bartłomiej Noczyński. 21-letni Kowalczuk jest wychowankiem Orła Ząbkowice Śląskie. W pierwszej drużynie Orła zadebiutował w sierpniu 2023 roku, a w ostatnim sezonie w rozgrywkach 4. ligi zagrał w 31 meczach, w których strzelił 9 bramek. Niespełna 22-letni Mikołaj Kuc piłkarską przygodę rozpoczął w WKS-ie Śląsku Wrocław. Od sezonu 2023-2024 występował w Polonii Nysa. W ostatnim sezonie, grając dla tego klubu, wystąpił w ponad 30 meczach. Z kolei 20-letni Bartłomiej Noczyński piłkę zaczynał w Pogoni Syców, a w ostatnim sezonie występował w Błyskawicy Gać, zaliczając w tym czwartoligowym klubie 26 występów. Przed nami pierwszy dzień fali upałów, która dociera do Polski. We Wrocławiu termometry w cieniu mają dziś miejscami rozgrzać się do 36 stopni. Pamiętajcie, że do jutrzejszego wieczora obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia od IMGW. Uważajcie na siebie, a póki co słupki rtęci wskazują 19 kreskę nad zerem. Ciśnienie natomiast wynosi 1018 hektopaskali.
0: No to ja przypomnę, czwartek, 30 dzień lipca w kalendarzu mamy Julita, Piotr, ale też Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zdobysław i Abdon. Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie pozdrawiamy i rozpoczynamy kolejną godzinę dobrym graniem. Za chwilę też u nas horoskop. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć. Gramy.

0: wakacyjne rano i dobrze. I trochę wspomnień pomundialowych wraz z Shakirą, prawda? Chociaż z Shakirą jest taki problem, że wspominamy mundial, ale nie wiemy, który wybrać, bo z nią to się akurat kilka imprez piłkarskich może kojarzyć. Przychodzi taki czas o poranku w Radiu Gra, kiedy horoskop wjeżdża na pokład, nie inaczej będzie teraz. A więc uwaga, uwaga, czwartek, 30 dzień lipca mamy. Ten dzień przynosi energię w stylu zróbmy to szybko, a potem zobaczymy, co się wydarzy. Dzień sprzyja spontanicznym decyzjom, ale dobrze mieć pod ręką plan B. Waga będzie dziś rozwiązywać cudze problemy z zadziwiającą łatwością. Szkoda tylko, że te własne nadal będą czekały w kolejce, jeśli w ogóle są. Skorpion wyłapie szczegół, którego nikt nie zauważy. Przez chwilę będzie się nawet zastanawiać, czy powiedzieć, a nie mówiłem. Strzelec może nagle zmienić plany na wieczór. Tutaj spontaniczność wygra z kalendarzem. Koziorożca jeszcze mamy. W rozpiste będzie chciał mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Życie czasami jednak koziorożcom dorzuci jeszcze jeden guzik i okaże się, że ten może być niedopięty pod koniec dnia nawet. Wodnik rzuci pomysł niby dla żartu, a okaże się, że wszyscy potraktują go całkiem serio, więc drogie wodniki, uważajcie, co tam będziecie proponować. Dobrego dnia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra, tak to właśnie brzmi na tej fali. A skoro czas wakacyjny mamy i dokładnie pół metek wakacji, no to wybierzemy się teraz wysoko w chmury, bo to był lot, który był śledzony przez całą dobę na całym świecie. Ten Airbus nie schodził z radarów. No i jak twierdzą eksperci, to był kolejny krok w kierunku uruchomienia najdłuższych bezpośrednich połączeń pasażerskich, takich samolotowych na świecie. Chodzi o Airbusa A350-1000ULR, który to wystartował ostatnio z Melbourne w Australii, zakończył podróż we Francji po dokładnie 24 godzinach i 24 minutach nieprzerwanego lotu. W tym czasie pokonał 23 075 km i to było takie potwierdzenie możliwości takiej specjalnie zmodyfikowanej wersji samolotu przeznaczonej do obsługi ultra długich tras. No i według danych serwisu Flight Radar trasę maszyny śledziło na całym świecie ponad 3 600 000 użytkowników. Wow! Nieoficjalnie mówi się, że tuż po wylądowaniu wszyscy oni przed komputerami zaczęli klaskać.
1: Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
1: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: O reklamie.
5: Everybody, yeah. To jest Gra FM.

0: To jest wakacyjne rano i dobrze w radiu Gra FM Wrocław na 95.1 FM. Uwaga, uwaga, przypominamy raz jeszcze, że dziś bardzo gorąco we Wrocławiu. 34-35 stopni nawet mogą pokazać termometry. A ja zaglądam sobie na strony miejskie i tutaj na przykład taki ciekawy artykuł, jak zwierzęta w naszym wrocławskim zoo radzą sobie w upał. Można sprawdzić. Wygląda na to, że zwierzęta potrafią sobie poradzić dużo lepiej niż zwiedzający. I czasami po nich w ogóle tego upału nie widać. Polecamy bardzo serdecznie wszystkim, do których ten przekaz trafia, czyli raczej wyłączamy z tego grona zwierzęta, radzimy pić przede wszystkim dużo wody i kiedy to tylko możliwe dziś chować się przed słońcem.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wiemy Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
13: Przed nami pierwszy dzień fali upałów, która dociera do Polski. We Wrocławiu termometry w cieniu mają dziś miejscami rozgrzać się do 36 stopni. Pamiętajcie, że do jutrzejszego wieczora obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia od IMGW. Uważajcie na siebie, a póki co słupki rtęci wskazują 19 kreskę nad zerem. Ciśnienie natomiast wynosi 1018 hektopaskali.
14: Słuchasz radia, gra FM.

0: dobre, granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1, coraz bliżej 8.00 i o pewnej oczywiście kolejne informacje w raporcie. U nas trochę o pogodzie będzie też dla Wrocławia. A ja przyglądam się zdjęciom nowego ogródka, zrewitalizowanego podwórka na Karłowicach. Mnóstwo zieleni, przestrzenie do zabawy i odpoczynku oraz projektory wyświetlające to, czego nie widać na niebie. To wszystko znajdziemy na podwórku w trójkącie ulic Kromera, Bydgoska, Łąka, Mazurska. Jedna z najbardziej spektakularnych rewitalizacji zrealizowanych w ramach projektu Powroty Podwórek dobiegła końca. Można sobie sprawdzić w specjalnej fotorelacji na stronach miejskich, jak to wygląda. Robi wrażenie, cytując klasyka z internetu. Kiedyś taki krążył, nie wiem czy nadal krąży. Robi wrażenie, polecam.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie w Radiu Gra. Trochę też szczegółów pogodowych, tu niezmiennie już teraz chyba nikogo nie zaskoczę. Będzie o wysokiej temperaturze, która dziś przed nami. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Super Farmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Po reklamie.
5: Mamy czwartek, 30 dzień lipca, jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
6: Daniel Hawrylenia, witam i zapraszam na kolejny o poranku raport w Radiu Gra Wrocław. Na początek na celownik bierzemy rynek mieszkań na wynajem w stolicy Dolnego Śląska. Minimum 2200 zł plus rachunki. Tyle kosztuje najem kawalerki we Wrocławiu. Ofert jest sporo, ale chętnych równie dużo. Na jakie koszty powinni przygotować się studenci? Zapytaliśmy o to ekspertkę rynku nieruchomości Marlenę Joks.
7: Cena kształtuje się oczywiście od położenia, od lokalizacji i od standardu. Od 2200 złotych do 2,5 tysiąca złotych plus opłaty, wszystkie dodatkowe. Zawsze trzeba o tym pamiętać. Mieszkania dwupokojowe to około od 2600 złotych plus opłaty do 3200, no i potem już te większe mieszkania.
6: A dziś w raportach będziemy bliżej przyglądać się sytuacji z wynajmem mieszkań we Wrocławiu. Polecamy się Waszej uwadze. Teraz dla odmiany wieści ze świata wrocławskiej nauki. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odtworzyli dietę i nawyki żywieniowe mieszkańców Wrocławia sprzed 200 lat. Było to możliwe dzięki połączeniu medycyny i bioarcheologii. Naukowcy zbadali szczątki mieszkańców pochowanych na cmentarzysku odkrytym na bulwarach książęcych. Informacje o tym, co jedli mieszkańcy Wrocławia, zachowały się przede wszystkim w kamieniu nazębnym. Naukowcy odnaleźli ślady pszenicy, żyta, prosa i jęczmienia, a także roślin strączkowych, grochu i fasoli. Potwierdzono także spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego, wieprzowiny, dziczyzny oraz drobiu, który powszechnie hodowano w obejściach. Ponadto ważnym składnikiem dla dawnych mieszkańców były ryby morskie, przede wszystkim bałtyckie śledzie. Sprowadzono je głównie ze Szczecina, chociaż były produktem sprowadzanym z daleka i mogły uchodzić za rarytas. Badania wskazują, że trafiały nie tylko na stoły najzamożniejszych mieszczan. W trakcie tych badań ustalono również, że dzieci były karmione piersią mniej więcej do drugiego roku życia.
8: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
6: Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkali się wczoraj w Lublinie. O czym rozmawiali? Sprawdźmy.
9: Polskich inwestycjach w Ukrainie. Obydwaj podkreślili, że priorytetem jest obrona antybalistyczna i wsparcie Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy dotyczyły też wielu dwustronnych kwestii, w tym historycznego dialogu między krajami.
6: Tyle Magdalena Greinert. Daniel Hawrylenia, pora na kolejny o poranku raport sportowy w Radiu Gra. Michał Rańda razem z kolegami wywalczył brązowy medal wioślarskich mistrzostw świata do lat 23 w czwórce podwójnej. W finale czwórek Polacy w składzie Tristan Herwet, Igor Czekanowicz, Michał Rańda i Daniel Gałęza przez 1500 metrów płynęli na prowadzeniu, ale ostatecznie finiszowali na trzeciej pozycji. Srebro dla Polski wywalczyła dwójka podwójna Anna Klibenko i Julia Rogiewicz. W finałach A wystąpiły jeszcze trzy inne osady białe. Czerwonych. Kobieca czwórka podwójna Kinga Kusiowska, Rozalia Linowska, Natasza Malicka i Gabriela Stefaniak była piąta. Na szóstym miejscu rywalizację ukończyli Jakub Nierzwicki i Martin Weichhaus w dwójce podwójnej wagi lekkiej. Podobnie jak ósemka Mateusz Bielak, Mikołaj Kowalski, Antoni Robiński, Mikołaj Kot, Filip Szczepaniak, Filip Maćkowiak, Adam Zieliński, Kamil Chabowski i sterniczka Sylwia Mila. Piękne słońce, bezchmurne niebo, a na termometrach 21 kreska nad zerem, ale to dopiero początek. W czwartek temperatura we Wrocławiu dojdzie do 35 stopni. Pamiętajcie o ostrzeżeniu trzeciego stopnia od IMGW, ono obowiązuje do jutrzejszego wieczora, a o tym, jak przetrwać te upały, usłyszycie dziś w Radiu Gra.
5: Dzień dobry po ósmej, kłaniamy się bardzo nisko, polecamy się Państwu z samego rana, a i dla niektórych wcale nie aż tak z samego już. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy!

0: Rock to You w Radiu Gra. To jest wakacyjne rano i dobrze. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej jeszcze taki news ze świata nieruchomości i jednocześnie świata sportu. Chodzi o Igę Świątek, która rozgląda się za nowym miejscem do życia dla siebie. I jak twierdzi, to już na pewno nie będzie Polska, nie Warszawa, bo tutaj nasza rakieta wyborowa numer jeden czuje się, tu cytat, obserwowana. No rzeczywiście tak to w Warszawie może być. Dlatego teraz Iga Świątek, żeby odnaleźć spokój, zwłaszcza w tym czasie, kiedy może odpocząć od turniejów, chce poszukać czegoś dla siebie i najprawdopodobniej padnie na dom we Włoszech. No to ja tylko o jednym przypomnę i będę ostrzegał Igę, że w okresie wakacyjnym trzeba jednak będzie szukać jakichś innych destynacji, bo według ostatnich danych statystycznych okrągły 1 000 000 Polaków odwiedził Włochy i większość z nas pojechała tam lub poleciała właśnie w wakacje. I znowu mogą Igę obserwować.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra. Za chwilę ciąg dalszy naszej dobrej czwartkowej playlisty, ale jeszcze jedno ostrzeżenie od ekspertów dotyczące niebezpieczeństw, które czekają na nas na drodze. Nie chodzi o ruch komunikacyjny, drogowy, ale o to, co może wydarzyć się na przykład na takich przystankach, miejscach obsługi podróżnych przy trasach szybkiego ruchu. Kiedy to zatrzymujemy się na chwilę, bo chcemy, bo mamy taką potrzebę, natura być może wzywa. No i wtedy okazuje się, że podchodzi do nas ktoś, kto potrzebuje pomocy. Tłumaczy, jaki rodzaj awarii samochodu mu się przydarzył, czy ewentualnie znalazłby się jakiś sposób, żeby pomóc. No i tu eksperci tłumaczą i ostrzegają, że zwykle, kiedy my jesteśmy zagadywani i wciągani w te dyskusje, po drugiej stronie pojawia się ktoś, kto korzysta z momentu, w którym auto zostaje bez opieki, z otwartymi drzwiami. No i ten samochód jest, mówiąc kolokwialnie, czyszczony z kosztowności, które zostają w środku. Ostrzeżenie jest jedno oczywiste, żeby zamykać samochód, nie mówiąc o konieczności zgaszenia silnika i wyjęcia kluczyków ze stacyjki, nawet na taką krótką przerwę i krótkie wyjście z auta. Pamiętajmy o tym, bo czasami początek wakacji może być bardzo bolesny i bardzo kosztowny.
1: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
8: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: tej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: To jest gra.

0: Dobre granie w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. To jest wakacyjne rano i dobrze. A my przypominamy, w związku z tym, że przed nami ostatni dzień lipca, ostatni piątek, że właśnie jutro bezpłatny koncert organowy w Świętej Elżbiecie. Jutro zabrzmią m.in. utwory Bacha, ale nie tylko. Polecamy bardzo serdecznie o 19.00. Wysłuchamy koncertu Macieja Żurawika, który przygotował 4 utwory. Polecamy bardzo serdecznie. Wstęp oczywiście na wieczór organowy jest bezpłatny.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Plastik w radiu gra na tej fali, ale do 9 jeszcze sobie trochę pogramy, a o pewnej u nas oczywiście najświeższe informacje z regionu, ale też z kraju i ze świata, no i opowiemy trochę o pogodzie. Zostańcie z Radiem Gra.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski. Rodzińska-Mirowska.
9: Eichmann. Kochut.
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Eura GD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
11: Znowu niespodzianka?
12: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminie.
14: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
18: O, mechanik idzie.
19: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
20: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
21: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
22: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
23: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
24: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października.

0: 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Reklamie.
8: Piękne słońce, bezchmurne niebo, a na termometrach 21 kreska nad zerem, ale to dopiero początek. W czwartek temperatura we Wrocławiu dojdzie do 35 stopni. Pamiętajcie o ostrzeżeniu trzeciego stopnia od IMGW, ono obowiązuje do jutrzejszego wieczora, a o tym, jak przetrwać te upały, usłyszycie dziś w Radiu Gra.
9: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra. Zbliżamy się do 9:00, o pewnej oczywiście kolejne najświeższe informacje, a dyskusje cały czas w internecie trwają. O Lechu Poznań, który przedwcześnie zakończył wczoraj swoją przygodę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Mistrz Polski po rzutach karnych przegrał i niestety z dalszej rywalizacji odpada. Kompromitacja, wstyd, dramat, żenada. Już nie chcę szukać dalej tych słów fanów kolejorza. Serdecznie pozdrawiamy i trzymajcie się jakoś. Następnym razem może będzie trochę lepiej. Z drugiej strony można się też pocieszyć, że na przykład w lidze MLS taka drużyna Roberta Lewandowskiego momentami radzi sobie równie kiepsko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To już bardzo blisko dziewiątej, zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie. Będzie też trochę o pogodzie, więc nie odchodźcie daleko, zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Teraz przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to, Owlenia, tanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl.
10: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło Mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Czwartek, 30 dzień lipca, jest 9:00, w Radiu Gra, czas na raport.
17: Daniel Hawrylenia, kłaniam się o 9:00 i zapraszam na poranny raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od spraw remontowych. Kolejna ulica z programu Wrocław na dobrej drodze przejdzie remont. W sobotę ruszają prace na ulicy Redyckiej. Prace obejmą blisko kilometrowy odcinek jezdni od Sołtysowickiej do pętli autobusowej i będą prowadzone tylko w weekendy pomiędzy 6:00 a 22:00. Na czas remontu kierowcy muszą liczyć się z nową organizacją ruchu i utrudnieniami. Na odcinku od Sołtysowickiej do Marczewskiego obowiązywać będzie ruch wahadłowy z ręcznym kierowaniem, a zakres robót obejmie m.in. wymianę i regulację krawężników, wpustów deszczowych oraz studni, frezowanie zniszczonej nawierzchni i ułożenie nowego asfaltu z wykorzystaniem siatki wzmacniającej. Zmieniamy temat. Tuż przed fałą upałów Wrocław namawia mieszkańców do picia kranówki. Na zachętę spółka odpowiedzialna za dostarczanie wody do kranów rozdawała w rynku butelki wielokrotnego użytku. Wrocławska kranówka jest zdrowa, spełnia wszystkie normy jakości, jest też tania. Litr wody kosztuje mniej niż 1 grosz, więc można sporo zaoszczędzić, a przy okazji pomóc środowisku rezygnując z plastiku.
18: Nie mam obaw. Piję, żyję, nic mi nie jest.
19: Zaoszczędza dzięki temu pani sporo pieniędzy, bo 1 litr wody z kranu samo kosztuje grosz, a w sklepie musimy zapłacić dużo więcej.
18: Zapewne tak.
20: Tak, bez obaw pijemy i się nic nie dzieje.
19: Smaczna jest kranówka?
21: A ja piję bezpośrednio, tam nic nie filtruje i smakuje mi.
17: Usłyszała od mieszkańców Martyna Czerwińska. Pora na raport z kraju. Krater o średnicy ponad 10 metrów odkryty nad ranem w okolicach wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. To, jak już informowaliśmy, miejsce upadku niezidentyfikowanego obiektu, który przed godziną czwartą nadleciał znad Ukrainy. Miejsce zabezpieczyły służby. A co na nim zastaną? Posłuchajmy.
22: Zniszczone pole uprawne, zastali lej, krater, nie wiem jak to określić precyzyjnie. Także porozrzucone kawałki ziemi, również jakieś szczątki metalowe, ale to już pewnie policja będzie prowadziła takie działania i będą badali.
17: Mówił Tomasz Stachyra z Lubelskiej Straży Pożarnej. W nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na ukraińskie miasta. O godzinie 9 termometry pokazały 24 stopnie, ale temperatura maksymalna w czwartek będzie dużo wyższa. Dojdzie do nawet 35 stopni w cieniu. Dla Wrocławia i regionu do jutrzejszego wieczora obowiązuje trzecie najwyższe ostrzeżenie o upałach. Pijcie dużo wody i chroncie głowy przed słońcem.
16: I to tyle, i to już. Pięknie dziękuję za dziś. Piotr Olszowski, kłaniam się bardzo nisko i polecam się na piątek, piąteczek, piątunia. Już jutro od 6 powiemy sobie dzień dobry. A Mariusz Pucuło już za chwilę się z wami pięknie przywita. Trzymajcie się, dobrego dnia. Cześć.

0: DJ Antoine w Radiu gra Saint-Tropez. Nie trzeba jechać na lazurowe wybrzeże, żeby mieć temperatury jak nad Morzem Śródziemnym. Dzisiaj mamy ostrzeżenie przed upałami. Uwaga, dzisiaj powyżej 30 stopni. Godzinowa prognoza pogody mówi, że 30 we Wrocławiu osiągniemy już o 11. Potem będzie jeszcze cieplej. 32 stopnie o 12, o 14, 34, o 16, 36 stopni. I to jest dzisiejsze maksimum, które będzie się utrzymywać do późnego wieczora. Pamiętajcie, żeby ograniczyć przebywanie na słońcu, no i pamiętajmy też o nawadnianiu. Nie jednemu dzisiaj przypomni się wierszyk z dzieciństwa. Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie u nas. Hity pełne słońca, za chwilę Walk the Moon, Shut Up and Dance.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia. Gra FM.

0: I od dawna to wiem.
1: To już jutro męskie granie na polach marsowych. I tak, w piątek na scenie Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Mysłowic, Lore, Acid Drinkers, Wonky One, Kępiński i Derej oraz Dezydery. A w sobotę te największe gwiazdy to Koma, Kasia Sienkiewicz, Wiraszko, Organek, Matylda i Łukasiewicz, Kosmonauci, Hela i Tribute to Stanisław Sojka, czyli Natalia Przybysz, Smolik, Paulina Przybysz i Grażyna Łobaszewska. Grubo. Trzeba przyznać, że będzie grubo i warto wiedzieć, że po koncertach uruchomione zostaną specjalne, dodatkowe tramwaje, które mają ułatwić nocny powrót z koncertów. A pogoda na te dni zapowiada się pięknie, także jutro, pojutrze kierunek pola marsowe.

0: Energia, jakby nas ktoś do prądu podłączył. No, czasem przed południem potrzebujemy takiego kopa. Madison Mars w Radiu Gra. Hity pełne słońca wracają za chwilę tuż po najnowszej prognozie pogody. Hathaway zaśpiewa What is Love.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: O godzinie 9 termometry pokazały 24 stopnie, ale temperatura maksymalna w czwartek będzie dużo wyższa. Dojdzie do nawet 35 stopni w cieniu. Dla Wrocławia i regionu do jutrzejszego wieczora obowiązuje trzecie najwyższe ostrzeżenie o upałach. Pijcie dużo wody i chroncie głowy przed słońcem.
5: To jest Radio Gra. What is love?

0: zespół Pectus. A dzisiaj mamy takie święto, które łączy nas Polaków może nawet bardziej niż piłka nożna. Dzisiaj Dzień Sernika. A badania pokazują, że sernik jest jednym z najczęściej wybieranych ciast na rodzinne imprezy. Podobno ponad 70% Polaków twierdzi, że ma najlepszy na świecie przepis na sernik, chociaż tak naprawdę zwykle to jest przepis ich mamy. A taki najstarszy przepis na to ciasto pochodzi ze starożytnej Grecji, gdzie podawano go sportowcom przed igrzyskami. Dzisiaj Dzień Sernika to najbezpieczniejsze ciasto do upieczenia, bo nawet jak się nie uda, to i tak wszyscy zjedzą.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
9: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
2: Po reklamie.
0: W kalendarzu 30 dzień lipca, na zegarach 10, czyli pora na raport. Sprawdzamy najnowsze wiadomości i prognozę pogody.
10: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Na początek raportu o 10 w Radiu Gra. Dobra wiadomość dla wszystkich szukających ochłody we Wrocławiu. Zakaz kąpieli na kąpielisku Królewiecka został odwołany. Jakość wody w kąpielisku uległa poprawie, zakwit sinic ustąpił, dlatego można już ponownie bezpiecznie korzystać z kąpieliska. Zakaz, przypomnijmy, obowiązywał od 25 lipca. A o utrudnieniach dla pasażerów wrocławskiego MPK donosi miejski przewoźnik. Z powodu uszkodzonych płyt w torowisku w buspasie wzdłuż ulicy Bardzkiej między Chłupską a Armii Krajowej, autobusy linii 110, 124, 125, 144, 148 i N jadąc w kierunku do miasta omijają przystanek Bardzka, w przeciwnym omijają przystanek Kamienna. Pierwsze wyniki rekrutacji na studia już za nami, teraz czas na szukanie mieszkań. We Wrocławiu studenci zapłacą nawet 2,5 tysiąca złotych plus opłaty za wynajem kawalerki. Ekspertka rynku nieruchomości Marlena Joks uspokaja, że tańszą alternatywą dla studentów mogą być pokoje na wynajem.
11: Gdzie inwestorzy adaptują całe duże mieszkania, głównie w kamienicach, na oddzielne pokoje, a te pokoje bardzo często są z indywidualnymi łazienkami, mają tylko część wspólną w postaci kuchni. I w takich pokojach czynsze kształtują się również w zależności od standardu i rejonizacji od 900 do 1100 zł.
10: Jak wygląda sytuacja na rynku mieszkań na wynajem we Wrocławiu i jak wyglądają stawki czynszów? Między innymi to będziemy sprawdzać w dzisiejszych raportach w Radiu Gra. Bądźcie z nami.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Teraz kraj i świat. Trwa wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu spadł na pole w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Dowództwo operacyjne informowało, że pojawił się on o 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej. Jakub Rybski rozmawiał z okolicznymi mieszkańcami.
12: Wstaliśmy, jak to się mówi, na równe nogi. Po prostu nikt nie wiedział, co się dzieje. No to się wydarzyło kawałek stąd na polach. Od ostatnich zabudowań to około 500 metrów. Bardzo blisko, tak.
10: Mówił pan Mariusz, mieszkaniec wsi Tarnawa Kolonia. Siła eksplozji była tak duża, że wybiła okna w jednym z pobliskich garaży. Chwilę potem na miejsce przyjechały służby i zabezpieczyły cały teren.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: To będzie gorący i upalny czwartek w stolicy Dolnego Śląska. O 10 mamy już 27 stopni, ale temperatura maksymalna może dojść dziś do 35. W nocy minimalnie termometry pokażą 20 kreskę nad zerem, a jutro nawet 36. Ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach wydane przez IMGW będzie obowiązywało do wieczora w piątek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Ciekawe, o której dzisiaj zacznie się narzekanie, że za gorąco, bo że się zacznie, to tego chyba możemy być pewni. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie po 10:00.

0: Kto jeszcze pamięta ruchy i kroki do tego kawałka? No, latem można sobie przypomnieć. Aserehe i La Sketcha w Radiu Gra. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy wiecie, jaka jest dieta najlepsza dla mózgu? I czy potraficie wymienić, no, chociaż kilka takich produktów, które poprawiają pamięć i koncentrację? Podpowiadam, to orzechy, płatki owsiane, łosoś, jajka, świeże mięso, kakao, szpinak, papryka, ryż brązowy i olej lniany. To są produkty, top 10 produktów, które poprawią pamięć i koncentrację. I tak sobie myślę, o ile łatwiej byłoby wymienić 10 produktów, które działają w drugą stronę.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: soboty dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz radia, gra FM.

0: Za to drogowcy ciągle coś zmieniają na naszych wrocławskich drogach. I uwaga, kolejne zmiany od 1 sierpnia. Zmiany w ruchu na skrzyżowaniu Awicenny, Wiejska, Mokronoska. I tak, kierowcy, którzy będą jechać w kierunku ulicy Mokronoskiej i obwodnicy, zarówno od strony Wiejskiej, jak i Awicenny, będą korzystać z nowego odcinka jezdni wybudowanego pomiędzy Awicenny a Mokronoską. Jak czytamy w komunikacie, mimo zmian, wszystkie główne kierunki jazdy przez skrzyżowanie zostaną zachowane, ale przejazd nie będzie już tak intuicyjny, także warto mieć oczy naokoło głowy. Przypomnę, tak będzie od najbliższej soboty, od 1 sierpnia. Za chwilę pogoda na dziś, a potem Roy Orbison.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu specjalnie dla ciebie pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski, Rodzińska, Mirowska,
9: Eichmann, Kochut,
10: Salak.
7: Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
20: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
21: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
20: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
21: Uff, jest dla mnie ratunek.
20: Tak.
21: Feminost, utrzymaj kontrolę.
22: Zdrowit. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
25: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
26: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
28: To będzie gorący i upalny czwartek stolicy Dolnego Śląska. O 10 mamy już 27 stopni, ale temperatura maksymalna może dojść dziś do 35. W nocy minimalnie termometry pokażą 20 kreskę nad zerem, a jutro nawet 36. Ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach wydane przez IMGW będzie obowiązywało do wieczora w piątek.

Panie proszą panów, panowie proszą panie i tańczymy. Hity pełne słońca w radiu gra to Gordo i Loco Loco. A propos tańca, taniec z gwiazdami. Jesienią będzie miał już 19. edycję. Jeszcze się nie zaczęło, a bukmacherzy już wiedzą, kto wygra, kto zdobędzie kryształową kulę. Dla bukmacherów faworytką do zdobycia tej nagrody jest mandaryna. Także spokojnie, można się rozejść, nie musimy oglądać, wszystko już wiadomo. Na koniec tylko sprawdzimy, czy mieli rację. No i tańczymy dalej, teraz Stachurski.

0: sito pełne słońca.
1: Reklama.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Po reklamie.
17: Jest 11:00, przenosimy się do newsroomu Radia Gra. Zapraszam na najnowszy raport i świeżutką prognozę pogody.
18: Daniel Hawrylenia, witam i zaczynamy. Dziś poznamy wyniki rekrutacji uzupełniającej do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Dla zakwalifikowanych to jeszcze nie koniec procesu. Do 6 sierpnia do godziny 15 muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki, dostarczając do wybranej szkoły wymagane dokumenty. Mimo że nabór wkracza w decydującą fazę, w liceach, technikach i szkołach branżowych nadal dostępne są wolne miejsca. Po zakończeniu etapu kwalifikacji w rekrutacji uzupełniającej pozostało jeszcze 626 wolnych miejsc. Do Wrocławia dotarła kolejna fala upałów. Co zrobić, by te nie zaszkodziły naszemu zdrowiu? Anna Krzyszowska-Kamińska, lekarka rodzinna z Wrocławia, podpowiada, byśmy przede wszystkim unikali przegrzania organizmu.
19: Nie wychodzimy w południe z domu, nie chodzimy po rozżarzonych ulicach. I szczególnie jeśli jesteśmy osobami starszymi bądź małe dzieci, wychodzimy na dwór rano i wieczorem się przewietrzyć, wtedy kiedy upał jest lżejszy, a w najgorętsze godziny siedzimy w domu. Dom maksymalnie składamy w nocy, w dzień zasłaniamy okna, żeby nam nie prażyło słonko, żeby utrzymać niższą temperaturę, czyli unikamy przegrzewania, nawadniamy się, w tym elektrolity, bezwzględnie unikamy alkoholu, który może być naprawdę zabójczy przy wysokich temperaturach.
18: A jeżeli wychodzimy na słońce, koniecznie zadbajmy o nakrycie głowy. W raporcie z kraju i świata wracamy do Tarnowy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam nad ranem spadł niezidentyfikowany obiekt. Przed czwartą mieszkańców obudził huk. Teraz wszyscy są oczywiście zaniepokojeni tym, co się stało, bo jak podkreślają, ich zdaniem system ostrzegania zawiódł.
4: Pytałem policji, co się dzieje, czy droga jest przejezdna, bo myślałem, że jakiś wypadek. No nie chcieli bardzo rozmawiać, nie chcieli przekazywać żadnych informacji.
8: Niedopracowane to wszystko bym powiedział. Wszystko jest po fakcie, się wszystko dzieje. No, każdy jest przerażony w takim nagłym, jakby panu wybuchło.
18: Na miejscu był Jakub Rybski. Kilka minut po 11:00 słupki rtęci w termometrach we Wrocławiu wskazują już 30. kreskę. Dziś nad Wrocławiem, jak i całą Polską, bezchmurne niebo i takie pozostanie, a prognozy mogą ograniczyć się jedynie do podawania tempa wzrostu temperatury. Ta w stolicy Dolnego Śląska dojdzie do 35 stopni, a w raportach Radia Gra usłyszycie porady ekspertów, jak przetrwać takie upały.
17: Czwartek po 11:00 to już jest ten moment tygodnia, kiedy człowiek zaczyna liczyć nie dni, ale godziny do weekendu. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie ponownie. U nas brzmią hity pełne słońca. Ani hitów, ani słońca dzisiaj nie zabraknie. Słońce daje, słońce grzeje. Pamiętajcie o tym, żeby nie spędzać za dużo czasu na otwartym słońcu. Pamiętajcie o cieniu, pamiętajcie o nawadnianiu i pamiętajcie o okularach, żeby chronić swoje oczy. Okazuje się, że okulary to nie wszystko. Co jeszcze potrzeba? O tym za kilka chwil, a to już wilki.

0: LMFAO Party Rock Anthem. Weekendowe party coraz bliżej, a do tego mamy naprawdę wakacyjną i upalną pogodę. Pamiętamy o olejkach do opalania, o kremach z filtrem UV, o kapeluszach, o kostiumie kąpielowym. Wszystko to oczywiście nam się przyda w najbliższe dni, ale trzeba też pamiętać o oczach. Dobre okulary przeciwsłoneczne, bardzo ważna rzecz. Promieniowanie UV może być powodem uszkodzeń tkanki oka. Mamy swoje sposoby na to, wbudowane mechanizmy, jak mrużenie oczu czy zwężanie się źrenicy na światło, ale pamiętać trzeba też o dobrych okularach, nie takich ze stoiska przy plaży. W trakcie upałów nawilżamy siebie, nawilżamy skórę, ale powinniśmy także nawilżać oczy. Pamiętajcie o kroplach nawilżających. Ale najważniejsze, żeby zadbać o oczy na wakacjach, to nie patrzeć na ceny.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

Ależ to musi dobrze brzmieć na leżaku, nad basenem, czy nawet na działce. David Guetta i Run Run River w Radiu Gra, hity pełne słońca, a my sprawdzamy co, kiedy zajdzie już słońce, czyli jaki film dzisiaj w kinie pod gwiazdami na wrocławskim rynku. Dzisiaj jest 30 dzień lipca, więc dzisiaj do obejrzenia film zatytułowany Sny o miłości. Początek oczywiście o 21.30, oglądamy za darmo i o pogodę się nie martwimy. Teraz Bee Gees i Tragedy, a potem jeszcze Kwiat Jabłoni.

0: Radio Gra FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio Gra, hity pełne słońca, za chwilę Shania Twain.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115, KUKE 2115, NIU, PROBLEM, RETO i wielu innych na FIRE Festival. 28-30 sierpnia, promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to FIRE!
10: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
2: Po reklamie.
13: Kilka minut po 11:00 słupki rtęci w termometrach we Wrocławiu wskazują już 30. kreskę. Dziś nad Wrocławiem, jak i całą Polską, bezchmurne niebo i takie pozostanie, a prognozy mogą ograniczyć się jedynie do podawania tempa wzrostu temperatury. Ta w stolicy Dolnego Śląska dojdzie do 35 stopni, a w raportach Radia Gra usłyszycie porady ekspertów, jak przetrwać takie upały.
1: To jest Gra FM.

0: Robin Schulz, Sun Goes Down. Co z tym zachodem słońca? Dzisiaj będzie już o 20.26. Dzień trwa 15 godzin i 20 minut i jest krótszy od najdłuższego już o godzinę i 3 minuty.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Mundialowa Shakira, to zagramy za chwileczkę, a teraz mamy 12. Teraz pora na raport i najnowszą prognozę pogody.
9: Daniel Chawryleniak, kłaniam się w samo południe i zapraszam na najnowszy raport w Radiu Gra Wrocław. Na początek wracamy do tematu zwiększonej liczby zachorowań na WZW typu A w naszym regionie. Chociaż sanepid uspokaja, że sytuacja epidemiologiczna jest pod kontrolą, to jest to dobra okazja, aby przypomnieć, jak chronić się przed zakażeniami. Jak mówi Magdalena Mieszkowska z sanepidu we Wrocławiu, najskuteczniejszą metodą jest szczepienie.
10: W dzisiejszych czasach, zwłaszcza osoby, które często podróżują, powinny bezwzględnie się na WZW typu A zaszczepić. Następnie drugą formą profilaktyki to jest oczywiście higiena rąk. Oczywiście nie spożywać żywności, która może być obarczona zakażeniem, takiej, która jest nienadzorowana, niebadana. No i oczywiście unikamy przypadkowych kontaktów seksualnych, które nie są zabezpieczone.
9: W ubiegłym roku na Dolnym Śląsku na żółtaczkę typu A zachorowało 58 osób. Letnie upały wróciły, w tych warunkach nie powinniśmy zapominać o naszych zwierzętach domowych, a szczególnie wychodzących na spacer psach. Doktor Sylwia Kajdasz, lekarz weterynarii z Wrocławia, podkreśla, że szczególnie ważne jest pamiętanie o jednej podstawowej zasadzie.
11: Tutaj ja zawsze mówię, trzeba wstać ze słońcem i iść na wczesny spacer. Może być nawet bardzo długi, natomiast kiedy już będzie duża eksploatacja na promienie słoneczne, nie wychodzić, tylko na szybkie pierwsze potrzeby fizjologiczne i spacer dłuższy o zachodzie słońca.
9: Trzeba też pamiętać o częstym dawaniu psu świeżej, chłodnej wody i niezmuszaniu go do intensywnego wysiłku w czasie upałów. Polską przestrzeń powietrzną naruszyła najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101, przekazał premier Donald Tusk. Rano ten obiekt spadł w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Jak zapewniał premier, nie było bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Rakieta była śledzona przez polskie systemy radarowe.
12: Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot.
9: W nocnej operacji na Lubelszczyźnie udział wzięło polskie, ale także sojusznicze lotnictwo, m.in. z Niemiec. Jak zapewniają wojskowi, tej nocy doszło tylko do jednego przypadku naruszania polskiego terytorium.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Aktualne wskazania termometrów we Wrocławiu to 32 stopnie, ale po południu słupki rtęci dojdą do poziomu nawet 35 kreski. IMGW wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach dla naszego regionu. Obowiązuje do godziny 20 w piątek. W nocy temperatura minimalna wyniesie 20 stopni, a jutro maksymalnie 34 w cieniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Pozdrawiamy po 12 najgoręcej dzisiejszych solenizantów, a dzisiaj imieniny mają Julita i Piotr. Będzie też o urodzinach, a dzisiaj na świat przyszli 100% mężczyźni, między innymi Arnold Schwarzenegger i Jean Reno. W szczegółach o tym za kilka chwil. Mariusz Pucyło, Radio Gra, hity pełne słońca. Witamy ponownie na początek godziny. Shakira i Burna Boy, daj, daj.

0: Ciao ragazzi, ciao. To był Umberto Tabbi w Radiu Gra. Witamy wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny, a na liście gwiazd między innymi Arnold Schwarzenegger, Terminator i Conan Barbarzyńca w jednym kończy dzisiaj 79 lat. 78 lat temu urodził się Jean Reno, czyli Leon Zawodowiec, a 56 urodziny świętuje Christopher Nolan, reżyser filmów Incepcja, Interstellar, Oppenheimer i ostatnio Odysei. A według astrologicznych opisów osoby dziś urodzone pełne są energii, pewne siebie i kreatywne. Lubią błyszczeć, mają naturalny talent do przyciągania uwagi, a przy tym potrafią być tak uparte, że nawet własne zdanie przekonują do zmiany zdania. Pozdrawiamy i gramy za chwilę Enrique Iglesias.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.
18: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo.

0: Hity pełne słońca, czyli nasze propozycje muzyczne. Teraz propozycje na żywo. Dzisiaj godzina 18. Hotel Puro Hint of the Past, czyli muzyka na żywo w klimacie oldies, soul, funk oraz disco lat 70. Wstęp wolny. Także za darmo wejdziecie na Wrocławia Summer Festival, Pit Lane Packet Stage. Dzisiaj Latino Vibes od godziny 19. W Vertigo Jazz Club dzisiaj o godzinie 20. Stagracz Blues Band, czyli wrocławski wybitny basista Andrzej Stragraczyński z najlepszymi bluesmenami z naszego miasta. No a jutro męskie granie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: I wszystko się zgadza. Teraz Bibi Rexa i David Guetta. Za chwilę pojawią się elektryczne gitary w przeboju Włosy.

0: Backstreet Boys w Radiu Gra. Spojrzałem na prognozę pogody na najbliższe dni, no i mamy powrót lata, powrót upałów, ale uwaga, to będzie dwudniowe lato. A szczegóły dzisiejszej aury już za chwilkę.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci sobie trzy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.
11: Aktualne wskazania termometrów we Wrocławiu to 32 stopnie, ale po południu słupki rtęci dojdą do poziomu nawet 35 kreski. IMGW wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach dla naszego regionu. Obowiązuje do godziny 20 w piątek. W nocy temperatura minimalna wyniesie 20 stopni, a jutro maksymalnie 34 w cieniu.
12: Słuchasz radia.

0: Akcent i Kylie w Radiu Gra, a ja przypomnę, że dzisiaj mamy dzień sernika, więc co tam dzisiaj do kawki? No sernik, nic innego. Święto deseru, przy którym dieta oficjalnie mówi wrócę jutro, nawet jak ktoś najedzony, to na kawałek serniczka zawsze znajdzie miejsce. Smacznego i do usłyszenia jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
10: Na zegarach 13, to jest popołudnie z Radiem Gra FM Wrocław. Czas na najnowszy serwis, czas na raport.
11: Daniel Chawrylenia, witam już po południu w czwartek. Na początek raportu Radia Gra o 13:00 wracamy do tematu rynku mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Dodatkowe rachunki mogą drastycznie zmienić ostateczny koszt wynajmu. Ekspertka rynku nieruchomości Marlena Joks radzi studentom, by przed podpisaniem umowy dokładnie przeanalizowali wszystkie opłaty.
12: Jeżeli to jest ogrzewanie miejskie, no to oczywiście jest to o tyle proste, że to ogrzewanie zwykle jest liczone w czynszu. Ale jeżeli tam są inne formy ogrzewania, jak na przykład ogrzewanie gazowe albo elektryczne, bo takie też się zdarza, no to tutaj trzeba zwrócić uwagę szczególną na wysokość tych opłat. I najlepiej wtedy poprosić właściciela nieruchomości, żeby przedstawił rachunki z poprzedniego najmu.
11: Więcej porady dla poszukujących mieszkania na wynajem we Wrocławiu wróci jeszcze tego popołudnia. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz odwiedzamy pawilon Czterech Kopuł. Po 100 latach ponownie będzie można w nim oglądać śląską sztukę średniowieczną. Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt obrazów oraz rzeźb, aby pokazać je w tych samych przestrzeniach, co zrealizowana w 1926 roku wielka ekspozycja Śląskie malarstwo i rzeźby doby średniowiecza. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć zarówno eksponaty pokazywane przed 100 laty, jak i dzieła, które z różnych względów zostały wtedy wycofane lub nigdy na wystawę nie dotarły. To łącznie kilkadziesiąt obrazów i rzeźb, m.in. rzeźby z kręgu Madon na lwach. Ekspozycję Stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej będzie można zwiedzać od jutra do 30 grudnia. To jest upalny czwartek w Polsce. Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami. Wyjątkiem są północny wschód, a także południowe krańce Małopolski i Podkarpacia. W pozostałej części alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a temperatura sięgnie 36 stopni. Jak będzie w najbliższych dniach, sprawdzamy.
13: Sobota jeszcze z upałem do 34 stopni, natomiast na północy już nieco chłodniej. W niedzielę już chłodniej, natomiast na początku przyszłego tygodnia znowu powrócą upały i wtorek oraz środa zapowiadają się ponownie z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza.
11: Zapowiada Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Temperatura powietrza we Wrocławiu zbliża się do 35 stopni. W tej chwili na termometrze w studiu Radia Gra 34 kreska nad zerem. Tak gorąco będzie już do końca dnia, w nocy minimalnie 20 stopni, a ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach obowiązuje do jutrzejszego wieczora. W piątek we Wrocławiu ma być odrobinę chłodniej, maksymalnie 34 stopni.
10: Dzień dobry, dzień dobry, podrzęsy, witajcie. Czwartek da się lubić, niektórzy nazywają go już takim przed weekendem. No i coś w tym jest, bo dziś u nas popołudniowo całe mnóstwo propozycji, jak ten najbliższy weekend we Wrocławiu będzie można spędzić, a skoro w pogodzie ma się zgadzać, a i na to wygląda, bo już czujemy tę różnicę w temperaturze, tym bardziej będą to fajne miejsca do odwiedzenia. Kłaniam się, dzień dobry, Walking on Sunshine, a my gramy hity pełne słońca. Marcin Miśniewski, witajcie. Jesteśmy razem do 18.

0: Dlaczego warto pić kranówkę? Będziemy dzisiaj o tym wam mówić. Wczoraj była rozdawane wody z butelkami na rynku w naszym mieście. Byliśmy tam z naszym radiowym mikrofonem. Poza tym powiemy, co dziać się będzie w weekend, a to będzie weekend na bogato. Chociażby męskie granie przecież startuje już od jutra w naszym mieście. Panie, panowie, będziemy również na porcie lotniczym. Ten znowu kolejne statystyki ma niesamowite. A propos statystyk, fotoradary w okolicach Wrocławia też notują. O, wyniki niezłe, to będzie nadużycie, jeżeli tak powiem, ale są to poważne liczby i ostrzeżenie przy okazji dla kierowców. Ten temat też się pojawi dzisiaj do 18:00. Polecamy się też z hitami pełnymi słońca.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
2: masz. Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

0: Teraz będzie o nowych miejscach parkingowych. Kolejny parking Park and Ride we Wrocławiu mamy gotowy, o czym poinformowały właśnie wrocławskie inwestycje. Chodzi o parking przy ulicy Rubczaka. Jest on oficjalnie otwarty w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Wrocław-Leśnica. Na kierowców czeka dokładnie 66 bezpłatnych miejsc parkingowych. Bezpłatnych jest tutaj słowo kluczem. Najważniejszym, mam wrażenie, można tu zostawić samochód i przesiąść się do pociągu lub podejść na przystanek MPK, aby dalej podróżować w kierunku centrum naszego miasta, do czego władze systematycznie zachęcają mieszkańców, no i tych, którzy przyjeżdżają chociażby do pracy każdego dnia do naszego miasta.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu specjalnie dla Ciebie pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski, Brodzińska-Mirowska,
9: Eichmann, Kochut,
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living. Po reklamie.
7: Temperatura powietrza we Wrocławiu zbliża się do 35 stopni. W tej chwili na termometrze.

Zbliżamy się do finału pierwszego miesiąca wakacji tegorocznych, za chwilę sierpień. W sierpniu też się nieźle i sporo będzie działo we Wrocławiu. Od na przykład kolejna odsłona Gastromiasta, więc jednej z ulubionych imprez wrocławian. Znowu będzie można smakować dowoli, testować na bulwarze Dunikowskiego od 21 do 23 sierpnia, przypominamy. A na koniec, a propos festiwali muzycznych, do męskiego grania to my sobie jeszcze wrócimy. Na koniec Erste Letnie Brzmienia to będzie festiwal, który będzie nam zamykał wakacje między 28 i 29 dniem sierpnia na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Proszę zapisać i nie przegapić tych wydarzeń, które przed nami w naszym mieście.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
9: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
10: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Po reklamie.
12: To jest wrocławskie popołudnie i 14 na zegarze. Czas na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
13: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Fundacja Cancer Fighters i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu organizują zbiórkę krwi dla najmłodszych pacjentów przylądka Nadziei. W sobotę pomiędzy 11 a 15 przy Borowskiej staną dwa krwiobusy. Krew może oddać zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Samo pobranie trwa zwykle 8-10 minut, a cała procedura w krwiobusie wraz z rejestracją, badaniem poziomu hemoglobiny i kwalifikacją lekarską około 45-60 minut. Szerzej o akcji będziemy mówić w jutrzejszych raportach w Radiu Gra. Dłuższe spacery tylko wcześnie rano i późnym wieczorem, picie dużej ilości wody, unikanie alkoholu. To podstawowe zasady, jakie w czasie upału radzi zastosować wrocławska lekarka rodzinna Anna Krzyszowska-Kamińska. Pani doktor przypomina też, by chronić skórę przed palącym słońcem.
14: Okrywamy głowę. Dobrze jest też, jeżeli nie zabezpieczamy się filtrami, lekką przewiewną tkaniną typu len okryć całe ciało, tak jak chodzą Arabowie na pustyni.
13: Kiedy zbyt długo przebywamy na zewnątrz, może dojść do udaru słonecznego. Posłuchajcie, jakie są jego objawy.
14: Najczęściej zaczynamy się źle czuć, pojawia się ból głowy, mdłości. Niektóre osoby mają zaburzenia tętna, bardzo zaawansowanym przegrzaniem, to już są zaburzenia świadomości.
13: W takiej sytuacji trzeba jak najszybciej skorzystać z pomocy medycznej. Stany Zjednoczone chcą uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym incydent koło Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, poinformował podczas dzisiejszej konferencji Donald Tusk. Wsparcie płynie też z Europy.
15: Odebrałem wyrazy solidarności i deklarację pełnego wsparcia, pomocy od premierów, prezydentów z Unii Europejskiej. Nie tylko z Unii, bo też premier Norwegii od razu zareagował.
13: Swoją pomoc zaoferowali też Ukraińcy, mówił premier, będąc w okolicach miejsca, gdzie nad ranem spadł prawdopodobnie rosyjski pocisk CH-101. Po południu temperatura osiągnęła prognozowane na dziś maks 35 stopni Celsjusza mamy we Wrocławiu. Ta kopalnia będzie tak naprawdę do jutrzejszego wieczora, do godziny 20 w piątek, obowiązuje ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia i Dolnego Śląska. W nocy temperatura minimalna wyniesie 20 stopni, a jutro w ciągu dnia termometry pokażą 34 kreskę nad zerem.
12: Dzień dobry, po 14 to 30 dzień lipca w kalendarzu, czwartkowe popołudnie. Da się lubić? No mam taką nadzieję. A my gramy Męskie Granie, nareszcie, za chwilę u nas, no nareszcie już w najbliższy weekend Męskie Granie przyjeżdża do Wrocławia. No i będzie działo się na polach marsowych. Ten temat także wróci u nas. Kłaniam się po drugiej, Marcin Wiśniewski, witajcie w Gra FM.

Na mapie 6 obowiązkowych lokalizacji, w których zagra w tym roku męskie granie, Wrocław oczywiście także się znalazł. I to już w najbliższy weekend, dokładnie od jutra i 1 sierpnia, czyli w sobotę na Polach Marsowych, wystąpi całe mnóstwo znakomitych artystów. Jak mówi menadżerka tego brandu, tegoroczna edycja to świadomy powrót do korzeni męskiego grania. Chcemy, by ludzie znowu cieszyli się muzyką i jej najbardziej naturalną formą. Na żywo wystąpią we Wrocławiu Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Mysłowic, Lor, Ace the Drinkers, Wonky One, czy też chociażby zespół Koma, Kasia Sienkiewicz, Organek, no i jeszcze kilkoro innych znakomitych artystów. Będzie projekt Kultu i zespołu Problem i jeszcze kilka innych muzycznych niespodzianek. No i na finał męskie granie orkiestra. Ja już się cieszę.

0: Czwartkowe popołudnie w Radiu Gra FM, kiedy robi się ciepło, upalnie, szukamy nie tylko cienia, chłody, ale także i wody. A Wrocław namawia systematycznie mieszkańców do picia kranówki, a na zachętę niedalej jak wczoraj była rozdawana kranówka z butelkami wielokrotnego użytku w naszym mieście.
1: Piję, żyję, nic mi nie jest.
2: Zaoszczędza dzięki temu pani sporo pieniędzy, bo 1 litr wody z kranu kosztuje grosz, a w sklepie musimy zapłacić dużo więcej.
1: Zapewne tak.
3: Tak, bez obaw pijemy i się nic nie dzieje.
2: Smaczna jest kranówka?
4: A ja piję bezpośrednio, tam nic nie filtruje i smakuje, chociaż mam takie pewne opory z dzieciństwa. Jeszcze kiedy mama zawsze mówiła, żeby gotować wodę z kranu i takie miałem opory, ale niedawno przełamałem się i piję.
2: I nie trzeba dźwigać grzewek pełnych do domu.
4: No to swoją drogą. Tak jak chce się pić, to po prostu od razu z kranu się bierze.
0: Do czego was zachęcamy? Czysta ekonomia, no i ekologia przy okazji również.
5: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Silky Chance i Stole Dance w Radio Gra FM. To są hity pełne słońca. Słońce wróciło, upały też wracają do Wrocławia i tutaj ostrzegamy przed temperaturami powyżej 30 stopni. Co nam przynosi aura w najbliższych godzinach, o tym za chwilę u nas w szczegółach wam opowiemy.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
5: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
6: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
5: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
6: Przykłady?
5: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
6: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
5: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
6: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Marian, a gdzie mogę kupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
14: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Po reklamie.
21: Po południu temperatura osiągnęła prognozowane na dziś maks.

Ready for Your Love to Fake CN w Radio Gry FM. Dziś kolejna odsłona Lata na Pergoli. Jak w każdy czwartek będzie to filmowa odsłona o 21.30. Słuchajcie, dzisiaj będzie można zobaczyć absolutnie wyjątkowy film. Zdecydowanie warto. Marty Supreme dziś wieczorem na Pergoli w ramach początku weekendu w tym miejscu, a jutro przed wami Taneczny Piątek i Salsoteka. Przyjemności, bawcie się dobrze.

0: przeminął.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Po reklamie.
9: Mamy 15 na zegarach. Mamy też dla was kolejne ważne wiadomości z kraju i ze świata i ostatnie lokalne newsy z Wrocławia.
10: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra FM. 6 nowoczesnych stacji pomiarowych i aż 21 badanych parametrów. Wrocław rozpoczął współpracę ze startupem WaterSense, dzięki czemu miejski projekt monitorowania wody w akwenach wszedł na wyższy poziom. Mamy 3 razy więcej lokalizacji i 3 razy więcej badanych parametrów niż w ubiegłym roku. Pływające laboratoria będą badać jakość wody w Odrze, Fosie, Stawie w Ogrodzie Japońskim oraz Jeziorze Pawłowickim. Dane posłużą m.in. do oceny działań profilaktycznych oraz szybszego reagowania na zagrożenia. Od rana w raportach przyglądamy się rynkowi mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Tych w stolicy Dolnego Śląska nie brakuje, a stawki czynszów się ustabilizowały, przekonuje ekspertka rynku nieruchomości Marlena Joks. Studenci mają więc w czym wybierać.
11: Jest bardzo dużo mieszkań na rynku dostępnych, jeśli chodzi o wynajem, czy przeznaczonych przez inwestorów na wynajem, ale to powoduje oczywiście, że ilość mieszkań, która jest na rynku, powoduje, że te ceny są stabilne, a według danych NBP, które posiadamy, pokazuje, że w niektórych sektorach po prostu te ceny nawet potrafią lekko się obniżyć.
10: Co chyba jest dobrą informacją dla wszystkich, którzy szukają lokum do wynajęcia. A w popołudniowym raporcie z kraju dezinformacja dotycząca dzisiejszego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ostrzegają eksperci NASK, w sieci krąży już wersja dotycząca rzekomej odpowiedzialności Ukrainy. Drugi wątek koncentruje się na oskarżeniach polskiego rządu.
12: Pamiętacie państwo sytuację, to już kilkakrotnie mieliśmy ten problem z interpretacją. Różnie wiadomo jest też rosyjska dezinformacja. No nie muszę nikomu tłumaczyć, że Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się tutaj z odpowiedzialności.
10: Komentuje premier Donald Tusk. Daniel Chawrylenia ciągle z wami. Zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra, w którym sprawdzamy, co dzieje się we wrocławskiej okręgówce piłkarskiej. KS Żurawina ogłosił jeden z najciekawszych transferów. Do zespołu dołączył Damian Celuch, doskonale znany w regionie, doświadczony napastnik. Ostatnie 2 sezony 36-latek spędził w czwartoligowym Motojelczu Oława, będąc podstawowym zawodnikiem i autorem aż 36 goli. Wcześniej Celuch reprezentował barwy m.in. Baryczy Sułów i Słowianina Woli Busz oraz kilku drużyn z trzeciej ligi, m.in. Ślęzy Wrocław, Stali Brzeg czy Polonii Bytom. W trzeciej lidze Celuch rozegrał 395 meczów, a licząc spotkania pucharowe i okazjonalne mecze w drugiej lidze, grubo ponad 400 spotkań, strzelił w niej 115 goli.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Poniżej 30 stopni temperatura powietrza we Wrocławiu spadnie dopiero wieczorem. W nocy minimalnie 20 na plusie, a jutro powtórka. W ciągu dnia termometry w mieście pokażą 34 kreskę nad zerem. Pamiętajcie o ostrzeżeniu IMGW, to obowiązuje do godziny 20 jutro. Pijcie dużo wody i nie zapominajcie też o okryciu głowy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Dla tych zabieganych, zarobionych i dla tych, którzy już czują delikatny powiew czwartkowego wolnego popołudnia, kłaniam się po 15, dodajmy mocy. Z hitami pełnymi słońca The Weeknd, za chwilę i Bausa z Magnetic, hit tegorocznych wakacji bez dwóch zdań. Marcin Misiewski, dzień dobry, ponownie witajcie.

Kilkanaście minut po 15 na zegarach we Wrocławiu. Ruch w mieście i dookoła na obwodnicach, na autostradach też coraz większy. A propos, no właśnie, noga z gazu, słuchajcie, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała statystyki chociażby wykroczeń zarejestrowanych w okolicach Wrocławia na A4 i A8. Kąty wrocławskie na A4 tutaj rządzą. Kosomłoty też nieźle to wygląda. No nieźle w cudzysłowie rzecz ujmując, na A8. Także ponad 5 tysięcy, no prawie 6 tysięcy wykroczeń Kąty Wrocławskie, Biskupice pierwsze, na A4 Kosomłoty, Kąty Wrocławskie ponad 6 tysięcy wykroczeń, a na A8 mamy grubo ponad 16 tysięcy wykroczeń zarejestrowanych przez system kontroli prędkości, który jest tam zamontowany. Więc panie, panowie, noga z gazu, aby do tych statystyk się jednak nie dorzucać, ich nie wypełniać.

0: Ciepła końcówka tygodnia, później w weekend odrobinę mniej, może być bardziej burzowo i deszczowo, ale w przyszłym tygodniu znowu wygląda na to, tak wynika z długoterminowej prognozy pogody dla Wrocławia, że w poniedziałek, wtorek i środę znowu będziemy mieli powyżej 30 stopni na termometrach w naszym mieście. Ale szczegóły meteo na najbliższe godziny u nas i już za chwilę w Radiu Grafem.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski. Rodzińska-Mirowska.
9: Eichmann. Kochut.
10: Salak.
7: Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Eurola, wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
12: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
2: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: O reklamie.
13: Poniżej 30 stopni temperatura powietrza we Wrocławiu spadnie dopiero wieczorem. W nocy minimalnie 20 na plusie, a jutro powtórka. W ciągu dnia termometry w mieście pokażą 34 kreskę nad zerem. Pamiętajcie o ostrzeżeniu IMGW. To obowiązuje do godziny 20 jutro. Pijcie dużo wody i nie zapominajcie też o okryciu głowy.
0: To jest Gra FM.

0: Sunnet Grace. I Filip Lato w Radio Gref FM, to są hity pełne słońca. Kiedy słońca nie brakuje, lato jest w pełni, pogoda się zgadza, to gorąco wam polecamy letnie koncerty chopinowskie w Parku Południowym. Ten najbliższy już w niedzielę od godziny 17, a wstęp jest wolny. Na początek pan profesor Akademii Muzycznej w naszym mieście, czyli Paweł Zawadzki, zagra koncert 2, 9 Andrzej Wierciński, a z kolei 16 laureat 5 nagrody konkursu chopinowskiego tegorocznego, czyli Piotr Aleksewicz, wystąpi we Wrocławiu w Parku Południowym. Najbliższy koncert już w niedzielę.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Po reklamie.
5: Mamy 16 na zgarze, czwartkowe popołudnie, 30 dzień lipca w kalendarzu. Czas na kolejny serwis informacyjny w Radiu Gra FM.
7: System ostrzegania zadziałał prawidłowo, tak twierdzi premier Donald Tusk, odpowiadając na pytania o incydent w lubelskiej Tarnawie Kolonii. Syreny alarmowe, które nad ranem obudziły mieszkańców Lublina, były dla nich jedyną formą ostrzeżenia. Informacji na rządowych stronach ani alertów RCB nie było. Ponownie łączymy się z wozem satelitarnym, który zaparkował w pobliżu miejsca, gdzie spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta H-101. Na łączach Paweł Konieczny.
8: Zgadza się, dzień dobry.
7: Jak swoje działania uzasadnia rząd?
8: Syreny alarmowe uruchomiono zgodnie z przepisami. To była najszybsza procedura, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: To jest najszybszy sposób, dlatego zdecydowaliśmy się na tą informację. Choć, żeby było jasne, będziemy przyglądać się jeszcze tej procedurze pod tym kątem, ale od strony procedur każdy obywatel był poinformowany, co się zadziało.
10: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
8: Zapowiadał podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. Na terenie okolicznych pól wciąż trwają czynności z udziałem mundurowych, którzy nadal przybywają na miejsce. Oględziny i zbieranie fragmentów rozbitego obiektu ma potrwać do godzin wieczornych. Z Tarnawy Kolonii Paweł Konieczny.
7: I tam, do Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, ma przyjechać ukraiński ekspert, który pomoże w oględzinach miejsca uderzenia, jak wiele na to wskazuje rosyjskiej rakiety. To specjalista, który uczestniczył w ponad setce podobnych zdarzeń, tłumaczył szef prokuratury okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz i opisywał, co konkretnie dzieje się na miejscu.
11: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany, a jeżeli te czynności zostaną wykonane, już są gotowe Wojska Obrony Terytorialnej, które będą tutaj przeczesywać teren i będą szukać poszczególnych elementów.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: We Wrocławiu temperatura zacznie obniżać się dopiero po zachodzie słońca. Do tego czasu utrzyma się w przedziale od 31 do 35 stopni. W nocy minimalnie 20, a stabilne za to pozostaje ciśnienie na barometrach 1016 hektopaskali.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Po 16 państwo mieli, to już zupełnie inna rozmowa, prawda? Kłaniam się, dzień dobry, po pracy, no niektórzy jeszcze zarobieni, zapracowani, więc jesteśmy z wami w domu, w pracy i w samochodzie z hitami pełnymi słońca. Na początek David Guetta i Alok, a później Michael Jackson. Marcin Wisiewski, popołudniowe dzień dobry, witajcie po czwartej.

Puszek, Okruszek, Funfel i Sołtysowa. To imiona kociaków, które ostatnio chociażby trafiły do wrocławskiego schroniska. 40 nowych kociąt trafiło pod opiekę tej instytucji. No i blisko 300 już czeka na swój nowy dom. Niestety lato, wakacje to bardzo trudny czas, bo tych podopiecznych przybywa. Psiaków także, rzecz jasna. No więc warto to miejsce odwiedzić. Schronisko apeluje o pomoc w adopcji przede wszystkim, ale też o wsparcie chociażby w postaci mokrej karmy, koców, ręczników, żwirku, czy też podkładów higienicznych, których zawsze jest całkiem spora potrzeba w tym miejscu. Odwiedzajmy, zakochajmy się w kociakach, psiakach. No najlepiej adoptujmy, zabierając je już na stałe do domu.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

muzyczne podróże już w głośnikach, to teraz będzie o podróżach lotniczych sportu we Wrocławiu. A to był absolutnie wyjątkowy czerwiec na naszym porcie. Ponad 631 tysięcy pasażerów. No i to drugi najlepszy wynik w historii naszego portu. Największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia do Portugalii, panie panowie. Loty do Lizbony osiągnęły średnie wypełnienie prawie 97%, do portu 96%, więc naprawdę niezłe wyniki. 96% osób też obłożyło trasę do Islandii, jeżeli chodzi o nasze podróże. Pogolica, Warna to są te miejsca, gdzie też latamy. Przy okazji też warto pamiętać o tym, że port lotniczy we Wrocławiu ostatnio uzyskał też takiego lotniczego Oscara, czym należy się chwalić. Gratulacje.

0: na dworze znowu ciepło, gorąco, więc warto wskoczyć do wody. Gdzie? We Wrocławiu można? O tym jeszcze przed 17 nas trochę więcej przypomnimy tym, którzy być może lekko zagubieni są. Ale wcześniej najnowsze info o pogodzie w naszym mieście. Pogoda dla Dolnego Śląska już za chwilę w Radiu Gra FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmowymi.

0: Expert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.
13: We Wrocławiu temperatura zacznie obniżać się dopiero po zachodzie słońca. Do tego czasu utrzyma się w przedziale od 31 do 35 stopni, w nocy minimalnie 20, a stabilne za to pozostaje ciśnienie na barometrach 1016 hektopaskali.

0: poszukiwaniu fajnych opcji na wakacje, na lato, szczególnie kiedy w pogodzie się zgadza, kiedy jest gorąco, no to warto wskoczyć do wody. Zapraszamy na kąpieliska miejskie, park Glinianki, Morskie Oko, letnia pływanie Orbita, no i baseny zewnętrzne, chociażby w akwaparkach na Zakrzowie i Brochowie. To są te miejsca, w których dzieje się dużo, no szczególnie teraz, kiedy na dworzu w aurze wszystko się zgadza i jest tak, jak latem powinno być. Korzystajcie i bawcie się bezpiecznie przede wszystkim.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
5: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz, a do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Słyszysz?

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach 5:17 to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje kraj i świat.
3: Prokuratura potwierdza, w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim spadła rakieta. Zawierała materiał wybuchowy o znacznej ilości, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy wciąż czekają na specjalistę z Ukrainy, który ma pomóc w identyfikacji tego obiektu. W Tarnawie Kolonii niezmiennie jest dwóch satelitarny. Witam cię ponownie, Pawle. Co teraz dzieje się w tym miejscu?
4: No, na miejscu pracuje już około 100 funkcjonariuszy różnych służb oraz 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Krater powstały po upadku, ma około 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości, a szczątki obiektu są rozrzucone na obszarze 200 metrów. To świadczy o potężnym wybuchu, o którym opowiedzieli mi pani Janina i pan Robert, którzy mieszkają blisko miejsca zdarzenia.
5: Słyszała, że chodzą samoloty, nie mogłam spać, a później tak huknęło. No i na tym się skończyło. I ja zaraz jak wstałam, to już było wszystko w gotowości. Tu wszystko, już samochody, pogotowia, straż.
6: To, co tam wybuchło, to samoloty goniły to i tak ścisnęły, żeby nie wpadło w budynki. To nasze piloty są najlepsze.
4: Śledztwo prokuratury okręgowej w Lublinie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Prokuratorzy zabezpieczają substancje chemiczne do badań, sprawdzając m.in. obecność materiałów wybuchowych. Czynności na miejscu mają zakończyć się wieczorem. Z Tarnawy Kolonii, Paweł Konieczny.
3: Każdemu z nas zdarza się wcześniejsze zakończenie spotkania, czy opóźniony lot, nagłe odwołane zajęcia.
7: Paradoksalnie, mimo tej niespodziewanej dodatkowej chwili, często i tak spóźniamy się potem na kolejne zobowiązania albo nie wykorzystujemy wolnego czasu tak efektywnie, jakbyśmy chcieli. Kanadyjscy naukowcy tłumaczą, skąd ten efekt się bierze.
3: Ze mną w studiu Grzegorz Jasiński. Witam cię, Grzegorzu. I jakie jest to tłumaczenie?
7: Badacze z Toronto przeprowadzili serię eksperymentów, które dowodzą, że niespodziewanie zyskany czas subiektywnie wydaje nam się dłuższy niż czas wcześniej już zaplanowany. To zjawisko, określane jako rozszerzenie czasu, wpływa na nasze zachowanie. Zaczynamy wykonywać te same czynności wolniej, wybieramy bardziej czasochłonne aktywności, a nawet pozwalamy sobie na większą dekoncentrację.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Po upalnym dniu przyjdzie upalna noc. Temperatura minimalna we Wrocławiu ma wynieść 20 stopni i nie ma się co dziwić, wszak jak upał to upał, a ostrzeżenie o upałach obowiązuje do jutra wieczór. W piątek słupki rtęci dojdą do 34 stopni. Od upałów odrobinę odpoczniemy w weekend.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Zbijamy popołudniową piątkę po piątej w Radio Gry FM. Kłaniam się, dzień dobry, ludzi pracy po pracy i tych, którzy jeszcze jakieś misje specjalne na dalszą część popołudnia mają przed sobą. Ale tych na leżaczkach, na kanapach też gorąco pozdrawiamy. Grając między misje za chwilę, a później topik i bardzo ibizowski numer, czyli Sorry Papi. Kłaniam się, Marcin Misiecki, witajcie.

Bez szaram w Radio Gra FM. Pierwsze koty za płoty w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Setna odsłona ligowych zmagań najwyższej klasy rozgrywek w Polsce wystartowała przed tygodniem. Śląsk, no niestety na wyjeździe przegrał z Górnikiem 2-1, no ale przed nami już w niedzielę spotkanie arcyważne na Tarczyńskiej Arenie, bo do naszego miasta przyjeżdża Raków Częstochowa o 17:30, więc emocje będą gwarantowane. No i to pierwszy mecz sezonu na naszym domowym stadionie. Tym bardziej warto się na nim pojawić. Trzymamy kciuki.

0: Princess Emma i Tell Me Why. No, tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi, można by powiedzieć, a propos tego numeru. Za to wiemy, co wydarzy się w Aurze, co nam przyniesie pogoda w najbliższych godzinach w naszym mieście na Dolnym Śląsku. I o tym za chwilę u nas trochę więcej w Radiu Gra FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski. Rodzińska-Mirowska.
9: Eichmann. Kochut.
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: kartę. A prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Po reklamie.
7: Po upalnym dniu przyjdzie upalna noc. Temperatura minimalna we Wrocławiu ma wynieść 20 stopni i nie ma się co dziwić, wszak jak upał to upał, a ostrzeżenie o upałach obowiązuje do jutra wieczór. W piątek słupki rtęci dojdą do 34 stopni. Od upałów odrobinę odpoczniemy w weekend.
8: To jest Gra FM.

0: I w takim klimacie dojeżdżamy do finału naszego dzisiejszego spotkania. Niech to będzie dobre, spokojne, czwartkowe popołudnie. Tego wam życzę, a jutro piątek, piąteczek. No i to robi różnicę. Marcin Wisiecki, bardzo dziękuję, kłaniam się i pozdrawiam was, mówiąc do usłyszenia jutro po 13.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
10: NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zaznaczono, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Przypomnę, w Ternawie Kolonii w województwie lubelskim, jak przekazała prokuratura, spadła rakieta zawierająca materiał wybuchowy w znacznej ilości. I to nie jedyne zagraniczne reakcje na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Igorze, jakie są reakcje europejskich stolic?
11: Do Warszawy płyną słowa wsparcia, a w stronę Moskwy słowa potępienia. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że wsparcie dla Polski nie osłabnie, bo jest to kwestia wspólnego bezpieczeństwa. Wtargnięcie prawdopodobnie rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen określiła zdarzenie jako niedopuszczalne. Podkreśliła, że naród polski jest znany jako nieustraszony i myślami wszyscy są teraz z Polakami. Są reakcje także ze wschodu. Ukraina słowami szefa dyplomacji Andrija Sybichy deklaruje, że udzieli wszelkiej pomocy w ustaleniu okoliczności incydentu na Lubelszczyźnie.
10: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Ma on obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje WF-u prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. Zakaz będzie obowiązywał od września tego roku. Prezydent podpisał dziś także m.in. nowelę kodeksu pracy wzmacniającą przepisy antymobbingowe. Polscy siatkarze awansowali do półfinału siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni w pierwszym meczu turnieju finałowego w chińskim Ningbo pokonali 3-1 reprezentację Ukrainy. Łączymy się teraz z Wojciechem Marczykiem, który obserwował to spotkanie. Wojtku, nie był to łatwy mecz jednak dla naszej reprezentacji.
12: No, głównie z powodu bardzo dobrej zagrywki reprezentacji Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi tym elementem sprawiali nam wiele problemów, no i głównie dzięki świetnej zagrywce wygrali drugiego seta. Pierwszą partię pewnie wygrali biało-czerwoni. W trzecim i czwartym secie też dominowali nasi reprezentanci.
13: Najbliższa noc we Wrocławiu będzie tropikalną. Temperatura minimalna wyniesie 20 stopni, więc dla wielu może okazać się nieprzespaną. Z całą pewnością będzie duszno. A jutro kolejny dzień z upałem. W piątek może nieco mniejszym, bo maksymalnie termometry pokażą 34 kreskę nad zerem. Przerwę od gorąca będziemy mieli w weekend, a w następnym tygodniu wrócą temperatury powyżej 30 stopni.
0: Cześć, witam was tak pięknie w czwartek, wakacyjnie, bardzo ciepło i słonecznie w ten piękny czas. Przemek Grabowski ze Sterami, no to na starcie jeden z największych hitów tego lata oficjalnie, holenderski duet Anata, do tego tańczy cały świat, także my tutaj w Radiu Gra, ich Talk to You.

Wally Lopez kocha Polskę, ten DJ przed chwilą w numerze You Can't Stop the Beat, ale wakacje to preferuje u siebie w pięknej, ciepłej Hiszpanii. No u nas też pięknie, też ciepło i jeszcze taka pogoda będzie się utrzymywać. Jeszcze piękne, słoneczne dni przed nami, a dla ochłody czwartkowo za chwilę Roxy w Radiu Gra.

0: Pitbull i Jennifer Lopez, On The Floor. Pitbull miał imprezę w Warszawie. Kto był na imprezie Łysego? No było tam wielu fanów, oczywiście w słynnych łysych czapkach. Co drugi to łysy na koncertach Pitbulla ostatnio. Teraz numer, który rządzi niekoniecznie na imprezie u Pitbulla, ale u nas w radiu gra wakacyjnie. To tak, to kolejna petarda od projektu The Bauza, ich I Wanna.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Moving to the Sun to numer, który rządzi na plaży, przy plaży, w klubach i na festiwalach. Będziemy sobie także wspominać na wakacjach z Radiem Gra. Kto pamięta twórczość Simply Red, Mick Hucknall i przyjaciele, no to ten słynny rudzielec, przypomnę wam ich wielki hit, czyli Stars, to przed wami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: reklamie.
1: Najbliższa noc we Wrocławiu będzie tropikalną. Temperatura minimalna wyniesie 20 stopni, więc dla wielu może okazać się nieprzespaną. Z całą pewnością będzie duszno. A jutro kolejny dzień z upałem. W piątek może nieco mniejszym, bo maksymalnie termometry pokażą 34 kreskę nad zerem. Przerwę od gorąca będziemy mieli w weekend, a w następnym tygodniu wrócą temperatury powyżej 30 stopni.
2: To jest Radio Gra.

0: La Copa de la Vida to Ricky Martin, który też kiedyś zrobił piosenkę na Mundial. Pamiętacie jeszcze, że jeszcze całkiem niedawno to ekscytowaliśmy się piłką nożną. Teraz czas na przerwę. Zostańcie z Radiem Gra, wróci męskie granie, ale także też Camila Cabello.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.

na taki piękny, wakacyjny czas w Radiu Gra. I Like Chopin od Gazebo, winylowy klasyk. Nie pierwszy i nie ostatni. Dzisiaj fajnie, że jesteście z nami. Przemek Grabowski za sterami, a skoro taka piękna pogoda, takie temperatury i słońce, no to także Eurodance'y. No i tutaj mistrz gatunku co jakiś czas na gościnnych występach w Polsce. Everybody znają, everybody tańczą.

0: Kiedyś cię znajdę, Reni Jusis. Założę się, że też uwielbia serniczka. Zjadłaby takiego serniczka. Dzisiaj jest dzień z serniczka. Ja wiem, że temperatury są takie, że to raczej na lody, nie na serniczka, ale dzisiaj jest oficjalny dzień serniczka i można to jeszcze sobie poświętować, albo ewentualnie zamienić na gofry, albo przynajmniej jedną gałkę lodów. Za chwilę też fanka lodów. Dua Lipa w radiu gra, jej Houdini.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo. No.

0: Expert.pl. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

0: dobry, to Alvaro Soler i Monika Lewczuk, nasza z Polski na wakacjach, a ja mam świetne wiadomości. Jeżeli chcielibyście gdzieś bardzo daleko wybrać się rowerem, no to powstała nowa trasa rowerowa. Może warto to zaplanować, jak nie w tym sezonie, to w przyszłym roku, bo jest taka nowa trasa, która prowadzi z Kopenhagi w Danii aż do naszego Gdańska. To jeden z najbardziej pięknych szlaków rowerowych w Europie, a rower możemy sobie wypożyczyć w jednym mieście, a oddać na przykład w drugim. To dopiero musi być piękna przygoda. A z Norwegii lecimy sobie do Szwecji. Mam tutaj nowość od projektu Jubel, to tam tworzą swoje słoneczne nuty. Nasza wakacyjna nowość w radiu gra Ocean House.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Set Girls, polecam posłuchać i potańczyć sobie do tego bitu. Tak, boso. No nie mówcie mi, że macie jakieś grube skarpety dzisiaj przy tych temperaturach. Ja też tutaj w radiu gra na bosaka. Bibi Rexa i David Guetta też wakacyjnie w klapkach. Zostańcie z nami, bo za chwilę Artur Gadowski, czyli głos zespołu Ira. Jeden z jego największych hitów. Ona jest ze snu.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski, Rodzińska-Mirowska,
9: Eichmann, Kochut,
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
11: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
13: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
14: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Na jednej z dzikich plaż są jeszcze takie plaże w Polsce. Zespół Rotary. No dzisiaj plaże się zapełniły. Sprawdzałem zdjęcia. Mnóstwo porwanów, tłumy. No bo w końcu przynajmniej jeden dzień gorąca w Bałtyku. Ludzie się cieszą. No to pozdrawiamy. Może ktoś słucha nas nad morzem gdzieś daleko. A jeżeli ktoś ma daleko do morza, spokojnie na poprawę naszych humorów. Dobre bity w Radiu Gra wieczorowo. Za chwilę Dub Dogs z Brazylii i How Does It Feel.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2+1

0: zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

Także kiedyś na wakacyjnych dancingach, no i zagrane, przypomniane wieczorowo na wakacjach z radiem gra, to Taylor Dane, niezapomniane Tell It To My Heart. Przemek Grybowski, witajcie po 20. Piękny dzisiaj dzień, piękna pogoda. Zagramy sobie teraz coś dla tych, którzy spędzają może czas solo, dla wszystkich singielek. Hey single ladies,

0: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

O, podobno historia na faktach. Katy Perry, I Kissed a Girl. A ja chciałbym wam przypomnieć, co mówiły nasze babcie, bo dzisiaj ostatni czwartek lipca, jutro zamykamy miesiąc, a jak mówiły nasze babcie, jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. No to będziemy obserwować pogodę w sierpniu, to na pewno. Teraz numer, który rządził w lipcu, w czerwcu, w maju, całą wiosnę i rządzi w wakacje. Tame Impala i Jenny w remixie Dracula.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

filmowe hity wieczorowo na wakacjach z Radiem Gra, Iron Cara i słynny Flashdance, What a Feeling. Czy są ze mną fani Eminema? Czy chcielibyście mieć buty, które miał na sobie kiedyś Eminem? Ja wiem, że niektórzy to na pewno tak. Eminem wystawia swoje trampki na aukcję, która odbędzie się w sierpniu. Dokładnie 100 par sportowych butów i słuchajcie, można wystartować, bo niektóre trampacze startują z ceną wywoławczą $25. To takie niepodpisane, a te takie wiecie, no lepsze, podpisane przez Eminema, mają cenę wywoławczą $4000. Eminem będzie zbierać pieniądze na swoją fundację charytatywną. Teraz Alize, która butów nie sprzedaje, ale pięknie śpiewa. Tak to było kiedyś. Niezapomniane Mła Lolita w Radiu Gra.

0: reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Studiujesz albo kończysz naukę?
5: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
4: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
5: To Eurotipy.
4: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
5: Zaliczyć kursy, praktyki?
4: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
5: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
4: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
5: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
8: Po reklamie.

Może macie jakiś dach w pobliżu? Może na dachu będzie można podziwiać wieczorne gwiazdy albo spadające gwiazdy, tylko uwaga, trzeba to robić bezpiecznie. Jak nie można wchodzić na ten dach, to nie wchodzimy, żeby nie było. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj wasze hity na wakacje, pełne słońca. No i teraz numer, którego słuchaliśmy w trakcie pewnego lata i uwielbiam wracać do tej produkcji co roku. To Dario G i ten klasyk Sunshine.

Nasz DJ Sibul z Polski robi takie fajne hiciory, które szybko wpadają w ucho, prawda? Tutaj jego Wonderland. Teraz wiadomość dla tych, którzy chcieliby odpocząć trochę od żony. No, przyznajcie się, że czasami wam się zdarza. Może spacer do lasu. Tylko nie przesadzajcie, jak pewien facet, Malcolm Applegate, facet z Anglii, ukrywał się przez 5 lat w lesie, ponieważ denerwowała go żona. W końcu go znalazła i znowu zdenerwowała. Teraz w radiu gra numer, który raczej nie denerwuje, ale wprowadza euforię, bo on jest mistrzem takich bitów i będzie w sierpniu na dwóch występach w Polsce. To Anima i jego Beautiful.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Polska w gronie gospodarczych liderów.
2: Koszt szkolnej wyprawki.
3: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
4: Kolejki do lekarzy.
5: Najpierw upały, teraz burza.
6: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu specjalnie dla Ciebie pojawi się RMF 24 Wrocław.
7: Pernikowski,
1: Brodzińska-Mirowska,
8: Eichmann,
9: Kochut,
10: Salak.
6: Posłuchaj nas już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
16: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
15: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
16: Wygodnie i za darmo.
15: No.
17: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowit.
0: Po reklamie.
22: Słuchasz radia. Gra FM.

Wrzesień, no już jutro ostatni dzień lipca, później sierpień, w końcu też przyjdzie wrzesień, ale na razie cieszymy się wakacjami, piękną pogodą. Anna Jurksztowicz, o tym, że ta pogoda często się zmienia, ale najważniejsze jest chyba to, co mamy w sobie, ten wewnętrzny stan pogody. Anna Jurksztowicz teraz na wakacjach z radia.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
2: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
1: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
2: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
1: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej eurotipów? Leci kolejny.
2: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
1: Szukaj eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marche mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marche mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.